U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.

Ermo nie był za Rusa. Mój ojciec pa z Amerykanca. Sinoći pa najdem i u sanjah. Pred njima prazan ekran. Karte i nove guvernante. Herman je bio za Rusa, moj očepa ne, za Amerikanca.